0: Let's go.
1: Fajn.
2: Don't stop the music.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
2: It goes on.
0: Nejvíc je tu.
1: Nejvíc je tu ve vysílání. Fajn.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.